0: 21 anni.
1: E Marx è ritornato anche in Asia e anche in alcuni paesi, forme diciamo naturalmente molto diverse. Si è parlato anche qui da noi della nuova attenzione per questo autore in Giappone. Ci sono stati diciamo dei grandi cambiamenti che hanno certamente attraversato la Cina.
2: Zasady teoretyczne komunistów nie są bynajmniej wynikiem idei i zasad, które wykrył i ogłosił ten lub ów reformator świata. Są one jedynie sformułowaniem rzeczywiście istniejących warunków współczesnej walki klas, teoretycznym wyrazem odbywającego się w oczach naszych przewrotu.
3: Every useful thing, as iron, paper, etc., may be looked at from the two points of view of quality and quantity. It is an assemblage of many properties and may therefore be of use in various ways.
4: El descubrimiento de esos diversos aspectos y, en consecuencia, de los múltiples modos de usar las cosas, constituye un hecho histórico. Ocurre otro tanto con el hallazgo de medidas sociales para indicar la cantidad de las cosas útiles. En parte, la diversidad en las medidas de las mercancías se debe a la diferente naturaleza de los objetos que hay que medir.